esta amable audiencia. Quien les habla, Teresa Bosek, puesta al aire en la consola técnica de Radio Itapúa. Pablo, en la consola técnica de la televisión Canal 2. Alexis, hemos dado inicio a esta edición del programa y son las 12:50 minutos ya, pues, momento de una siesta. Hoy sábado, que el Señor les brinde un reparador descanso, ese buen fin de semana. Y tak dzień dobry, gospodarz, co przyszliś rodzino, odpoczywać, damy wam muzyki do odpoczynku z tego kraju Paraguay. Encarnación, piosenki z miłością z naszej ojczyznej Polski, tak nazwa nasz program. I tak, kochane moje państwo na całym świecie, ja wam życzę miły weekend, wszystkiego najlepszego. A mi gente, con amor, canciones de Polonia.

Polski, ono ma tyle lat, że trudno liczyć. Pamiętaj zawsze, że twoje rodziny drzewo wyrasta z naszej kochanej ojczyznej Polski. Piękna nasza Polska cała, ona piękna, nic nie mała. Kochane państwo, dzisiaj mamy 15 sierpnia, dzień głosu Matki Wiecznej. Nasza Matka Jezusa Chrystusa, co? Poszła do nieba, ciałem i duszą. A tylko kwiatki zostali tam. I za to wszystkie zioła, kwiaty dzisiaj są święcone w kościele. Prośmy, żeby Matka Boska nam spełniła wszystkie marzenia. Żeby dała zdrowie dla naszej rodziny, żeby dała dużo szczęścia, radości, tego życia, ale w wiarę w naszego Pana Jezusa, swojego Syna. Żeby wszystkie nasze marzenia się spełnili, jak jest Jego Boga wola i też, żeby mieli dużo zdrowia, no i wszystkie nasze potrzeby w tym życiu, bo tylko te marzenie, co my mamy, mogą spełnić nasza dusza, Pan Jezus, też Matka Boska. Dzisiaj jest jej dzień. Prośmy na sebo, żeby wszystko nam się zdarzyło, był pokój na tym świecie. Polonia es un estado democrático habitado por gente hospitalaria que cuida de su rico acervo milenario y saludamos.

0: los de las iglesias de toda Polonia llevan las mujeres pues para bendecir flores y también los yuyos, las frutas, finalmente llevan todo ello para darle gracias a Dios y por sobre todo luego utilizar todo lo bendecido, porque hoy las flores, las hierbas que se bendicen son algo importante para todo el año. Tenemos con ustedes las tradiciones polacas, la Virgen, la Ascensión de la Virgen en Polonia, Matki Boski Pierwszy. También se celebra pues la fiesta de el Wojsko Polskiego Militares en Polonia. Con ustedes pues un momento de la historia polaca de este día tan importante, de la Virgen Madre de Dios.
1: Te kościoły wypełniają się barwami, zapachami i dojrzałymi kłosami zbóż. Każdy bukiet zdaje się przynosić ze sobą niewielką cząstkę lata. Kwiaty z ogrodów, zioła znane od dzieciństwa, owoce ziemi oraz rośliny dobierane często dokładnie tak, jak nauczyły nas mama albo babcia. Bukiet ten nie jest jednak tylko piękną ozdobą uroczystości. W dniu wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny symbolizuje wszystko, co otrzymujemy z darów stworzenia i przynosimy przed oblicze Boga. Kłosy przypominają o chlebie i ludzkiej pracy. Zioła przywołują troskę o dom i życie. Kwiaty ukazują piękno, którego sami nie stworzyliśmy. Nasiona zaś zapowiadają, że to, co zdaje się kończyć, może nosić w sobie nowy początek. Kiedy więc woda święcona dotyka bukietu, przynosimy przed Boga znacznie więcej niż rośliny. Przynosimy nasze plony, pracę, zdrowie, troski oraz wdzięczność za kolejny rok. Mało kto zauważa, że najdelikatniejsza część tej tradycji rozpoczyna się dopiero po zakończeniu mszy świętej. Bukiet przekracza próg kościoła i trafia do naszego domu. Wtedy pojawia się pytanie, które od pokoleń prowadzi do różnic w rodzinnych zwyczajach. Gdzie dokładnie należy go umieścić? Czy istnieje jedno właściwe miejsce? I co można zrobić z pobłogosławionymi ziołami, aby nie zamienić błogosławieństwa w zabobon? Ta sama wiązanka może być znakiem wiary albo przedmiotem lęku. Może prowadzić do szczerej modlitwy lub być traktowana tak, jakby posiadała własną moc. Wszystko zależy od wiary, z jaką bierzemy ją do ręki. Zostań ze mną do końca, ponieważ dowiemy się, gdzie przechowywać bukiet, kiedy można wykorzystać znajdujące się w nim zioła, które zwyczaje wymagają rozeznania, oraz co zrobić, gdy kwiaty zaczną się rozsypywać. Mówimy, uczyniliśmy wszystko, co było w naszej mocy, lecz wiemy, że życie pozostaje darem. Przesłanie to nabiera jeszcze większej głębi w uroczystość wniebowzięcia. Kwiaty są piękne, ale tracą barwy. Zioła przestają wydzielać swój zapach. Kłosy się rozpadają. Maryja, wzięta do chwały nieba, zapowiada jednak, że przemijanie i rozkład nie będą miały ostatniego słowa. W jej wniebowzięciu kontemplujemy nadzieję tego, co Bóg przygotowuje dla odkupionej ludzkości. Istnieje również dawna tradycja chrześcijańska, według której apostołowie po przybyciu do grobu Maryi nie znaleźli jej ciała. Zamiast niego mieli zobaczyć kwiaty i pachnące zioła. Opowieść ta nie znajduje się w Piśmie Świętym i nie stanowi podstawy dogmatu o wniebowzięciu. Jest pobożnym obrazem przekazywanym przez stulecia. Grób, będący miejscem rozkładu, miał zostać odnaleziony jako przestrzeń wypełniona zapachem i życiem. Tradycja ta połączyła tajemnicę wniebowzięcia z kwiatami i ziołami, a w Polsce przyczyniła się do upowszechnienia nazwy Matka Boża Zielna. Bukiet łączy zatem trzy zasadnicze znaczenia. Pierwszym jest Maryja wzięta do nieba, będąca znakiem nadziei dla całej ludzkości. Drugim jest wdzięczność za plony i wszystko, co wydała ziemia. Trzecim jest prośba o Boże błogosławieństwo dla naszego domu, pracy i codziennego życia. Właśnie dlatego bukiet łączy ziemię z niebem. Uczy nas, abyśmy nie ubóstwiali stworzenia, ale również nim nie gardzili. Różnorodność kompozycji przechowuje pamięć rodzin i regionów. Nie istnieje obowiązkowa liczba roślin, które muszą znaleźć się w bukiecie. Jego wartość nie zależy od ich liczby, lecz od wdzięczności, z jaką zostaje ofiarowany. Co jednak naprawdę się zmienia, kiedy kapłan wypowiada słowa błogosławieństwa? Błogosławieństwo ziół należy do sakramentaliów Kościoła. Poprzez modlitwę Kościoła zwyczajna rzeczywistość codziennego życia zostaje odniesiona do Boga i pomaga nam otwierać się na łaskę, wdzięczność oraz uświęcenie codzienności. Nie oznacza to, że rośliny otrzymują magiczną energię. Woda święcona nie zmienia ich składu. Trująca roślina nie staje się jadalna. Zioło lecznicze nie zaczyna uzdrawiać każdej choroby. Bukiet umieszczony w domu nie tworzy również automatycznej bariery chroniącej przed wszelkim cierpieniem. Błogosławieństwo dokonuje czegoś znacznie głębszego. Uznaje Boga za źródło darów ziemi, wyraża wdzięczność za plony i zawiera prośbę, abyśmy dobrze korzystali z tego, co otrzymaliśmy. Jednocześnie wzywa każdą obecną osobę do wewnętrznej przemiany. Jeśli przynosimy do kościoła kłosy, a później marnujemy żywność, nie rozumiemy tego znaku. Jeśli dziękujemy za stworzenie, lecz niszczymy je przez własną lekkomyślność, bukiet staje się zaprzeczeniem wypowiadanej modlitwy. Jeśli zaś bardziej ufamy roślinom niż Bogu, zastępujemy wiarę zabobonem. Pobłogosławiony bukiet nie służy do zamknięcia Boga w przedmiocie. Ma otwierać nasze oczy na Jego opatrzność. Nie zmusza Boga do zapobiegania stratom, burzom lub chorobom. Uczy nas przeżywać zarówno dostatek, jak i trudności, bez zapominania, od kogo otrzymaliśmy życie. Właściwe pytanie nie brzmi więc, jaka moc znajduje się teraz w tych roślinach. Powinniśmy raczej zapytać, co to błogosławieństwo powinno zmienić we mnie. Powinno rodzić wdzięczność, pokorę i odpowiedzialność. Powinno przypominać o pracy ukrytej za każdym kawałkiem chleba, budzić szacunek dla ziemi i uczynić nas bardziej wrażliwymi na potrzeby ludzi, którym brakuje pożywienia. Błogosławieństwo nie kończy tego zwyczaju. Wychodząc z kościoła, zabieramy ze sobą znak, który powinien przemawiać również wtedy, gdy kwiaty utracą zapach, a uroczystość dobiegnie końca. Wtedy pojawia się pierwsza praktyczna decyzja. Gdzie umieścić bukiet? Nie istnieje jedno obowiązkowe miejsce. Żaden przepis nie nakazuje umieszczania bukietu dokładnie nad drzwiami, za obrazem ani na strychu.

jedzenia. Do widzenia, kochane państwo. Dziękuję serdecznie wszystkim moje narodu, co słuchali nas. I życzę tak miłej weekend. Wszystkiego najlepszego z Encarnación Paraguay. Piosenki z miłości z naszej ojczyzny Polski. Y así llegó a su fin el programa Vea mi gente con amor, canciones de Polonia, la edición de TW Producciones. Quien les habla, Teresa Bosek, invitándoles a un próximo encuentro, pues miércoles 12:30 horas. Tengan ese muy buen fin de semana. Muchas gracias. Do widzenia, do zobaczenia.

kamień sięgą. Życie to otwarto księga, każda strona coś nowego, coś smutnego, wesołego. O starzynkach przypomino, co ta zimia zasiedlali, po naszym ubożykali krzyżem chlebem.